0: odsychał brzuch będzie.
1: Posłuchaj, ja słuchaj.
2: Nauczy jak znowu duchu
0: ty córki mu zmieni, jak se wstawu bez muciaty, koli zi mas też nauczyć krasywo spiwaty.
1: Na cię, jak ty, nie widziałam, ty, że masz brusz teraz.